0: SK Leszno.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Lesznie.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych.

0: mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
2: Do połowy tygodnia jakoś dobrnęliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy cali i zdrowi. Dzień dobry, Tomek Szymlec. Słuchajcie, dzisiaj tak gorąco jak wczoraj nie będzie. Maksymalnie termometry pokażą 23 stopnie powyżej zera. Za to bardzo podobnie będzie z nasłonecznieniem, czyli w 100% bez żadnych chmur. I tak się utrzyma do końca tego tygodnia.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
4: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
3: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
5: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
3: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
1: SK Leszno News.
2: Tomek Szymlet. Radni PiS wywalczyli debatę o gospodarce odpadami w Lesznie. 1 czerwca Komisja Rady zajmie się 35% podwyżką stawek, jak argumentuje radny Adam Kośmider.
6: Żeby zapobiegać na przyszłość dalszym wzrostom.
2: Na posiedzenie zaproszono szefów KZGRL-u oraz spółki Resort. Spływy w ciszy, uważność otaczającej nas przyrody. To hasło 21. spływu konwaliowego szlakiem kajakowym, który odbędzie się 7 czerwca w programie m.in. relaksacyjne zajęcia z jogi. Zapisy do 2 czerwca w Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
8: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
9: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
8: To prawda.
3: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? O. Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
9: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
8: Aha, zróbmy to.
3: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
8: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa. 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20... Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: Ojejku. I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto, jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie, więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie.

0: razu.
1: Okej. Okay.
0: Narobił pan smaka na małe co nieco.
1: W sensie coś takiego słodkiego?
0: Mhm.
1: Miodowego?
2: Mhm.
1: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
3: No. A nie, no to sorry.
0: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski. Demos

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne pracowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: No właśnie. Poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.

0: Babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: No właśnie. Nie poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.

0: Ci, co pisali ten artykuł, wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
1: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: A, no tak.
2: No dobrze, to ma to sens, no.
0: Przeglądamy i super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak. Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
1: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak napisali. W bikini.
1: A to nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście. Ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne. To u SpongeBoba. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm sprinting in a race.

0: Tutaj SK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Young

0: 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: 818-944-569.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych.

0: sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 Stnia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
3: I po reklamie.
4: Fajnie mają ci wszyscy, którzy zdecydowali się jednak na dwóch kółkach dzisiaj pojechać do roboty, jeśli mają taką opcję oczywiście, bo niektórzy mają daleko albo tam muszą jechać busem z jakimiś klamotami, ale rowerkiem przy takiej pogodzie musicie przyznać, że całkiem sympatycznie, będzie cieplutko dzisiaj też jak będzie powrót, do 23 stopni powyżej zera i cały dzień piękna słoneczna aura.
5: Już prawie 6.30, to jest Kanius Marcin Procki. Zapraszam, kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
6: SK Sport News.
5: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
7: No, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankes? O, no.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W radiu
10: dzień dobry, dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
11: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie Eski? Mm-hmm.
12: Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec, online. Pozdrawiam serdecznie.
13: O, guten morgen.
14: Morgen, bardzo dobrze, hej, hej.
13: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
11: Ja.
13: Rufen, sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską. Ta teraz zaśpiewała ładnie. Ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mhm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co ja wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Jankesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa to żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes.
2: Kama.
1: Ale pamiętacie, jak nam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
0: Mamy to, no.
4: Reklama. Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
5: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
4: A imprezę firmową zorganizować tam można?
5: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
10: Dzień Dzieciaka z Łomu i Grata, czwarta edycja.
11: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
12: Wśród darmowych atrakcji czekają na was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
11: a także byczek Fredek i żużlowcy Unii Leszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
10: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
12: A to wszystko za free!
11: Całe wydarzenie poprowadzi duet
12: DJ Inox
11: i Tomasz Dryła.
12: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
11: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
10: Wpadaj do nas!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty.

0: yo,
1: jeje, śniadanie. Przykama jest gotowa.
2: Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
3: To jakoś... Czekaj, nadal myślę.
0: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
3: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon! Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon!
2: Dzień dobry. Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
2: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale coś tam jest.
2: Okej. Okay. No dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
0: Nie
2: najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
2: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: I tak? Po raz
3: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
2: ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
3: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo.
3: No.
0: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
3: Dlaczego ciężki?
2: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
2: I bardzo dobrze.
3: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa. No właśnie. W ogóle nie zmęczony.
0: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie sobie za to ułożysz.
4: No, życie to na pewno.
3: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: Oj, tak,
3: albo
4: tak.
3: Wkład własny do paliwa.
2: Co to jest poważny kebab, przepraszam?
4: Słucham?
2: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
4: No, dobry.
3: Taki,
4: dobry.
3: Który
2: poważny.
3: Poważnie czujesz przez trzy dni.
4: Poważnie.
2: No to tego ci życzymy. Okej.
4: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
3: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to już nigdy nie zmieni, niestety.
3: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
2: Może
4: się
2: tak, może nie.
0: No pamiętaj,
2: dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: Polskie do godziny 7. Tutaj ESK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I no słusznie. I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25

0: dziennie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Śląsku, Czech na Plusie. Dzisiaj słonecznie w Lesznie będzie, natomiast jeśli chodzi o ruch na drogach okolice Ronda Gronowo, no tam już będzie trzeba troszkę poczekać. W ogóle ja jako mieszkaniec Gronowa ze wszystkich zapowiadanych i trwających i tych, co się odbędą inwestycji, to czekam właśnie na budowę tego słynnego łącznika od Ronda Antoniny do Gronowa, który ma, no zobaczymy, rozładować te korki.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
1: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig T.G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
3: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
4: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
5: Ja tylko na skateparku zakładam.
6: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
1: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
7: SK Leszno News.
0: Tomek Szymlet, Rawiczy zawstydza metropolię. Nowe mieszkania komunalne z rekuperacją i ogrzewaniem podłogowym oferują standard klasy premium. Oglądał je minister Tomasz Lewandowski.
8: Rawicz dzisiaj daje przykład. Powiedziałbym, zawstydza duże samorządy.
0: O zasadach przydziału 100 lokali radni zadecydują już jutro. Okaże dla 40-latka zadecyduje sąd. A mowa o mężczyźnie, który jechał motocyklem BMW w terenie zabudowanym w Łękanowie o ponad 70 km na godzinę za szybko. Odmówił przyjęcia mandatu w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Miał się tłumaczyć, że w sądzie dostanie mniej.
7: Jan Jankers, Kama i Wiktor z
9: No i witamy ponownie, oczywiście środa, wpół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
10: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
11: No to halo?
12: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
9: I słusznie, bardzo dobrze, wszędzie jesteśmy.
10: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
9: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
10: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
13: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, idźmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mi nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Rzeczywiście. On nie ma ślubu w Gizolko.
0: A? Kurde. Jeszcze.
2: Dla 5000 chyba się oświadczy.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak i tylko znajdę.
2: No, i nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu, prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
3: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
4: Bratem.
0: Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
5: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, żeby tylko nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
6: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
3: Drugie. Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji Eska budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
6: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
6: Ormianie? Bo Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii. No. Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak. No. A co, Armiani?
6: No trudno.
0: Dziękuję.
6: Ale i tak was pozdrawiam. Miłego
2: dnia. My ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, lecimy. Mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
7: Gdynia z lewej.
2: To jest dobra.
0: Gdynia z Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No,
0: ale jest okej, okay, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
3: Piąte. I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
7: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest.
0: To
3: jest
0: dziękujemy.
3: Język, którego używa tam największa
0: przeprosić. Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
7: Przepraszam ciebie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
8: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry, słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki, prosimy.
9: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
8: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
3: Siódme. A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
8: Do wszystkiego.
0: Dobrze! Dobrze,
3: prawidłowa odpowiedź.
2: Tentegez, bihajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
8: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
8: Innym razem, w piątek.
5: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów.

0: sąsiadów. O.
1: Okej.
2: Okay. I pomyśl o Kamie.
0: Umówione.
2: Dziękujemy. Siódme wygrywa w Radiu SK. Co ma w włosie jak atrament? To ładne było.
3: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę.
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
6: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
7: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl.
8: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

produkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna. Dmuchaj!

0: tatu Bożkowo. Musicie tu być.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15. I...
3: Mocno świeci słońce od samego rana w Lesznie i tak sobie poświeci do końca dnia, praktycznie bez żadnej chmury dzisiaj nad miastem, ale nie będzie tak ciepło jak wczoraj, dzisiaj maksymalnie 23 na plusie. Spokojnie na drogach w Lesznie, nie ma póki co miejsc, gdzie nie wiadomo na jak długo staniecie w korku, można w miarę płynnie przemieścić się z punktu A do punktu.

0: 7.30 zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie. Tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
1: SK Sport News.
0: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
2: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po 7, to jest nasze terytorium.
3: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
4: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
3: Curyski to z miejscowości Córki.
2: Zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid Super Podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sierpsk do Warszawy.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć Wiktor.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Gama i Wiktor.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2.
7: Promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
8: dmuchanym flamingiem?
7: Albo to.
8: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
9: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
10: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
15: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę, chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję, zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19, przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
16: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub

0: konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
1: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
2: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i rodziców także spoza Leszna. Koszt ten sam. Złotówka z wyżywieniem do przedszkola i żłobka. W maju i czerwcu zapraszamy na dni otwarte. Więcej informacji na stronie norlandiaprzedszkola.pl, / Leszno, Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
5: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie na Pancore. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego to już zamierzono sala i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKPL.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały. Au.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę, to jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz tak. U nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, ten obrys szczęki, to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Okej, górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do akcji przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: znajdę. To powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
4: Nie kręcę! Serka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Teddy, duży Swims w Radiu SK. 6 minut i będzie z nami godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin Van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: na czerwono na mapie korkowej Leszna wciąż ten sam fyrtel mi się świeci. Tak, zgadliście, chodzi o Gronowo i tamtejsze rondo, w szczególności dojazd do ronda od strony Poznania, poznańską, czy też od strony Wilkowic. Tam poczulujecie sobie troszkę, myślę, że z 5 minut i pojedziecie dalej. Dzisiaj do 23 na plusie na termometrach będzie.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
2: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek

sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek

0: Matki prezydenta Polski.
1: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
3: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
1: No, wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mstuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
4: SK Leszno News.
5: Tomek Szyblet. W szpitalu w Lesznie otwarto zmodernizowany oddział ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej. Oprócz nowych sal, sanitariatów i instalacji są też nowe sprzęty medyczne, mówi Anna Jackowska, dyrektor szpitala.
6: Komfort jest poprawiony o co najmniej 1000%.
5: To wszystko za blisko 5 milionów złotych z KPO. Ścieżka piesza rowerowa z Łoszakowic do Brenna zostanie dokończona. Powiat Leszczyński nie chce czekać na dotacje i wyłoży własne środki na brakujący 1,5-kilometrowy odcinek z kładką i wieżą widokową w Dominicach. Prace ruszą w tym roku.
7: Jankes,
8: Janke,
7: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję. I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
10: Na wszystko.
11: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
9: dokładnie
11: układ.
12: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
13: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
14: Radio SK Londyn, 3 po 8.
15: Nie ma takiego miasta.

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. Jest też Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lećmy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
2: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
2: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: robi tak. I to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
2: dobra,
1: tak.
2: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: Jakie są wyniki?
2: No, nie poznaję siebie.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. To znaczy finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
2: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
3: Czy ty coś sugerujesz?
2: Ty, no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
4: Delikatnie.
0: Delikatnie.
2: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
3: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
5: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę. No.
3: Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
2: Nie, nie, chyba nie. To Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
6: Kama mi kazała.
3: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?

0: ewentualnie, tak, albo ten.
1: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening? A dokładnie Jankesowi i Wiktorowi. I Bogajowi, bo też leci.
2: Coś tam możemy poćwiczyć.
0: Już ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
1: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
3: Siemano, siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
2: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym. Coś wymyśleć.
1: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
2: No to też to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
3: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
2: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
3: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos...
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
2: Tam, gdzie jest ciepło.
1: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
4: Odlot ściśle tajny.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz też gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brocki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brockiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
4: Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
5: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
4: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
6: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
7: Masz stary pojazd? Każdy ci

0: nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70. Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
3: I po reklamie.
4: W Lesznie w środę bez upału, bez mega wysokich temperatur, tak do 23 stopni Celsjusza, czyli optymalnie. Takie optymalne temperatury też do końca tygodnia. Jeśli chodzi o chmury, to te mogą pojawić się w sobotę, może nawet przelotnie popadać deszcz. Na drogach w Lesznie w tej chwili już spokojnie szerokości.
5: Minęła 8.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasów zieleniów w warmińsko-mazurskim, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
6: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
7: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry,
6: witam. Dzisiaj jest dzień samorządu terytorialnego.
8: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
9: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy, bo między Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
6: Do domu!
7: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie będę.

0: To jest Eska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale poczekaj, no jeszcze
0: lewy odchodzi.
1: No odchodzi, ale uwaga, uwaga. Podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? W FC Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Daj się mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów?

Flex zrobi to za Ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10,

0: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam.
3: A, i
0: nie
3: słońce jest tam zawsze.
0: No to jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam to trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie. No Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Dobra, ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: Się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka,
3: że siedzą.
0: Grecka lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało.
0: Bogaj. To Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
0: Tak.
1: Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.

0: Iha! Chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: A to było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia Eska i miej ten temat z głowy, bo Eska daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w Esce kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na eska.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do

0: Dolinanoteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Idealna pogoda, optymalna temperatura, dużo słońca. Tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień w Lesznie. Tak do 22-3 stopni powyżej zera maksymalnie. Co dalej w tym tygodniu, ostatnim majowym, przypominam? Otóż jutro 21, piątek 25, 24, w sobotę i w niedzielę. I w sobotę może przelotnie popadać deszcz.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
3: Którzy, czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
2: Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter SK Paweł Adamczewski.
4: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
2: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarem.

0: Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
1: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
0: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
2: SK Leszno News.
3: Tomek Szymlet. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Od jutra zamknięta będzie droga powiatowa od Ronda w Łoniewie przez Dobromyśl do skrzyżowania z Krajową 12. Objazdy wyznaczono przez Konkolewo. Prace kosztować będą blisko 4 miliony złotych, o prawie milion więcej od pierwotnie zakładanej kwoty. A teraz dobra informacja dla rowerzystów. Będzie zakończona ścieżka pieszo-rowerowa z Łoszakowic do Brenna. Powiat leszczyński nie chce czekać na dotacje i wyłoży własne środki na brakujący 1,5-kilometrowy odcinek z kładką i wieżą widokową w Dominicach. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
4: Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest aż takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzi się do pracy i jest tylko gorzej. Albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy.

0: numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
2: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy

0: Fabryczna 15.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy

0: miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
2: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
1: A imprezę firmową zorganizować tam można?
2: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
3: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dzieciaka złomy i grata, czwarta edycja.
6: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
7: Wśród darmowych atrakcji czekają na Was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
6: a także byczek Fredek i żużlowcy Unii Leszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
5: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
7: A to wszystko za free!
6: Całe wydarzenie poprowadzi duet
7: DJ Inox
6: i Tomasz Dryła.
7: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
6: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
5: Wpadaj do nas!
8: I po reklamie.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in Sea w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times.

0: czas. No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja tak nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin,

0: żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
10: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
11: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
10: A magazyny energii też mają?
11: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
12: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień Dzieciaka z Łomą i Grata, 4. edycja.
17: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
18: Wśród darmowych atrakcji czekają na Was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
17: a także byczek Fredek i żużlowcy Unileszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
16: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
18: A to wszystko za free!
17: Całe wydarzenie poprowadzi duet
18: DJ Inox
17: i Tomasz Dryła.
18: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
17: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
16: Wpadaj do nas!
19: I po reklamie.

Niech wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.

Orzechowice-Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytarze.

0: Sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
1: Zapraszamy całe rodziny na Miejski Dzień Dziecka pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź do nas pod chmurkę. Połączony z wyjątkowym dniem rodziny wojskowej. W sobotę 30 maja w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka czekać będzie mnóstwo atrakcji, dmuchańce, teatrzyk, warsztaty, grochówka i wiele więcej. Wstęp bezpłatny od godziny 12 do 17. Zapraszają Miasto Leszno, MOG Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, 4 Pułk Przeciwlotniczy, Garnizon Leszno.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
3: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
4: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
2: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i rodziców także spoza Leszna. Koszt ten sam. Złotówka z wyżywieniem do przedszkola i żłobka. W maju i czerwcu zapraszamy na dni otwarte. Więcej informacji na stronie norlandiaprzedszkola.pl, ukośnik Leszno, Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Chciałoby się tak rzucić wszystko i pojechać na plażę, pochillować, poopalać się troszeczkę. Tego słońca dzisiaj w regionie będzie sporo, aczkolwiek widać, że troszkę chmur też nad Lesznem się przewala. Będzie maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Do końca tygodnia tak maksymalnie do 26 na plusie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Na zegarach 10:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter SK Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
12: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
11: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodni uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
13: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
11: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarz że podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
14: SK Leszno News.
15: Tomek Szymlet, w szpitalu w Lesznie usunięto 11-kilogramowego guza. To był guz w obrębie jajnika. Jak się okazuje, nie był rekordowy.
16: Operowaliśmy guza, który miał 35 kg, a największy 70.
15: Mówił Piotr Klimczak, kierownik ginekologii w szpitalu w Lesznie. Jego właścicielka jest dziś szczupłą i aktywną fizycznie osobą.
17: Młoda Unia Leszno wygrywa na Smoczyku.

0: gospodarze zdobyli 32 punkty i triumfowali w czwartej rundzie Ekstraligi U24. Liderem zespołu był Kacper Mania, a groźny upadek Coopera Raszena na szczęście skończył się tylko na strachu.
1: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2 minuty po 10:00, Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue WD na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko ok, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Iga odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
6: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
7: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.

0: danych. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dmuchańce Bożkowo.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku. Rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
6: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
5: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i

0: Wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.

prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech kur roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej. Wam płynęła ta środa z Radiem SK.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta. Lecimy dalej.

0: Dalej, otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki.

0: tylko Polski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Leszno, 17 stycznia 90.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Czy będzie padał deszcz w Lesznie w tym tygodniu? No słuchajcie, według synoptyków jest szansa na przelotne opady w sobotę. Będzie w tym dniu 25 stopni powyżej zera i generalnie raczej będzie słonecznie. Ale momentami może się zachmurzy i troszkę popada. Dzisiaj bez deszczu do 23 na plusie. Jutro 21 stopni powyżej zera.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
13: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
12: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
14: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
12: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13 Magdalinę Te zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
15: SK Leszno News.
11: Tomek Szymlet. Gorąco przed żużlowym hitem w Zielonej Górze kibice Falubazu użyli sztucznej inteligencji, by wbić szpilę fanom Unii Leszno. W Lesznie nikt się tym nie przejmuje, bo bycza armia głośno odpowiada. Więcej na naszej stronie. Zespół szkół ogólnokształcących we Włoszakowicach przygotowuje się do ważnej uroczystości. 3 czerwca odbędzie się nadanie sztandaru branżowej Szkole Pierwszego Stopnia imienia weteranów działań poza granicami państwa w programie Piknik Militarny i koncert orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.
16: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem, nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Polska Leśna.

bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów i te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje.

0: to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
1: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
1: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
16: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.

0: będzie ostatnia reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: I po reklamie.

0: Ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: To promocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wiosny od godziny 12 do 17. Zapraszają miasto Leszno, MOG Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, 4. Pułk Przeciwlotniczy Garnizon Leszno.
1: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
2: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat,

0: 518 944 569.
1: Zapraszamy całe rodziny na Miejski Dzień Dziecka pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź do nas pod chmurkę. Połączony z wyjątkowym Dniem Rodziny Wojskowej. W sobotę 30 maja w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka czekać będzie mnóstwo atrakcji. Dmuchaj

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zabkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: Marketplace'u Leszna.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
1: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
4: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
3: A imprezę firmową zorganizować tam można?
4: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Bez większej historii w pogodzie w Lesznie. Od samego rana świeci słońce, powolutku rośnie temperatura, słupki rtęci zatrzymają się na 23 stopni powyżej zera. Jutro troszkę chłodniej do 21, ale w piątek, w sobotę i w niedzielę znów powyżej 25 będzie słonecznie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
8: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
7: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
9: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
7: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
10: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
7: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
11: SK Leszno News.
6: Tomek Szymlet. Policja wyjaśnia okoliczności porannego wypadku na Łowieckiej w Lesznie. 19-letni kierowca Iveco podczas cofania nie ustąpił pierwszeństwa 26-latkowi nieprawidłowo jadącego jezdnią hulajnogą elektryczną. 26-latek trafił do szpitala na badania. Kościan przygotowuje się do budowy pełnowymiarowego boiska przy ulicy Maja. Jak mówi burmistrz Sławomir Kaczmarek, kluczowe są teraz rozmowy o gruncie.
12: Jesteśmy na etapie dogadywania się z przedsiębiorcą, aby ten teren przyjąć. Procedujemy projekt.
6: Wniosek o dofinansowanie wartej blisko 5 milionów złotych inwestycji miasto chce złożyć jesienią.
13: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie. Yeah!

chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flowrider na antenie Radio SK. Flowrider i Kesha, Ride Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na

0: czy Magdalinet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duelele Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
3: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
4: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, rowerowych i tego podobnych kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bledka Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
4: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
3: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
5: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
7: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
8: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: To tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK, ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Sweet and Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Lama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Zapraszamy całe rodziny na Miejski Dzień Dziecka pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź do nas pod chmurkę. Połączony z wyjątkowym Dniem Rodziny Wojskowej. W sobotę 30 maja w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka czekać będzie mnóstwo atrakcji. Dmuchańce, teatrzyk, warsztaty, grochówka i wiele więcej. Wstęp bezpłatny od godziny 12 do 17. Zapraszają Miasto Leszno, MOG Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, 4 Pułk Przeciwlotniczy Garnizon Leszno.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też.

0: Wania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: To będziemy mieć w Lesznie piękne elektryczne autobusy, o czym więcej w newsach z Leszna za chwileczkę. Słuchajcie, do pogody wracamy, jest pięknie, słonecznie, prawie tyle, ile maksymalnie ma być dziś, czyli 23 stopnie powyżej zera. Jeśli czekacie na deszcz, możliwe, że troszkę przelotnie pokropi, ale dopiero w sobotę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
7: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
6: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
8: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
9: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
8: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
6: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
10: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
6: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
4: SK Leszno News.
5: Tomek Szymlet. W poniedziałek wyjadą na trasę. Dziś oficjalnie przekazano 7 autobusów elektrycznych. To pierwsze takie pojazdy w taborze MZK w Lesznie.
11: Nie będzie woni spalonego oleju napędowego i takiego hałasu.
5: Mówił Stefan Szymański, dyrektor MZK. Autobusy i 4 ładowarki do nich kosztowały ponad 21 milionów. Dramat falubazu Zielona Góra przed niedzielnym klasykiem z Unią Leszno. Do kontuzjowanego Damiana Ratajczaka dołączył lider zespołu Dominik Kubera, który złamał obojczyk. Gospodarze pojadą drastycznie osłabieni. Początek meczu na W69 o 19.30.
12: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13.02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: Chwila chillu, głęboki wdech i wydech, Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że? Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
7: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy Iga odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
14: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
13: A imprezę firmową zorganizować tam można?
14: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
17: I to tu?
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu. I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr, nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz w Estę. Za chwilę.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak sezon rowerowy, to z Salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
8: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
5: I reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Chcesz wyglądać jak prawdziwy gentleman? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
4: Chcesz

0: 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale

Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia.

0: Te pory roku taka w sam raz. Końcówka maja, 21 stopni Celsjusza na termometrach. Dzisiaj już cieplej nie będzie. Dużo słońca i ta duża ilość słońca towarzyszyć nam będzie do końca tygodnia z jednym wyjątkiem. W piątek może się troszkę zachmurzyć i mnie wykluczone, że przelotnie popada deszcz.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
3: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
2: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
4: SK Leszno News.
0: Tomek Szyblet. Lekarze walczą o życie 3-miesięcznego chłopca poszkodowanego we wczorajszym wypadku w Wilkowie Polskim. Mały mieszkaniec Leszna jest w śpiączce farmakologicznej.
5: Niestety jego stan jest krytyczny.
0: Mówił Karol Puciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim. Życiu jego rodziców nie zagraża niebezpieczeństwo. Miejski Dzień Dziecka w tym roku pod stadionem. Prezydent Grzegorz Rusiecki zaprasza do Alei Gwiazd Żużla.
6: Dmuchańce, występy, teatrzyki, grochóweczka.
0: Początek rodzinnej zabawy pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź po chmurkę o godzinie 12. Wstęp wolny.
7: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic. A na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02, jeszcze nie, a my już gramy. Michu Sapkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się

0: Magnetic. To hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowo jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, IMG, no tamo bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.

0: You spin me round, to Denzel na antenie Radia SK. No dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31. 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86. A olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magdalinet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O! A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później Wesce, Manzelmer Love. I jest 5-2.
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat.

0: Pekao.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Hej, co u Ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
10: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
13: Nie musisz.
12: Jak to nie muszę?
13: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease?
13: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
12: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
13: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
12: I to gdzie?
13: To tu. Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Tańsze koszyki.
17: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
18: Sprawdź to sam, check it out.
17: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
21: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: La La La La La, Legendary Lovers, czyli śmieszynka od Katy Perry w Radiu Edgar tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy kto. Dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je. Te historie oczywiście na SKP do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
11: Tak jest.
10: Od 25.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Kierowcy, pamiętajcie, że jutro zamykają drogę od ronda Konkolewo aż do skrzyżowania z Krajową 12. Tam przez Dobramyśl będzie remont i będą objazdy przez Konkolewo właśnie. Bez większych objazdów, za to przez Leszno można jeździć przy pięknej pogodzie. Mamy 21 na plusie i jest słonecznie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz Oskar

0: Sarę Bielek 26263, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
0: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji czołg Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
2: Eska Leszno News.
3: Tomek Szymlet. Gorąco przed żużlowym hitem w Zielonej Górze kibice Falubazu użyli sztucznej inteligencji, by wbić szpilę fanom Unii Leszno. W Lesznie nikt się tym nie przejmuje, bo bycza armia głośno odpowiada. Więcej na naszej stronie. Zespół szkół ogólnokształcących we Włoszakowicach przygotowuje się do ważnej uroczystości. 3 czerwca odbędzie się nadanie sztandaru branżowej Szkole Pierwszego Stopnia imienia weteranów działań poza granicami państwa w programie Piknik Militarny i koncert orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Radio SK.
8: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: że
1: nie do wyobrażenia.
0: Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurta, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50%.

0: 20% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19 przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
5: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
6: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
7: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
6: A imprezę firmową zorganizować tam można?
7: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. I nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I
1: Znaczy, kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony Pawełku. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie konkretnie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
7: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
6: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
8: Zapraszamy całe rodziny na Miejski Dzień Dziecka.

0: Wyjątkowym dniem rodziny wojskowej. W sobotę 30 maja w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka czekać będzie mnóstwo atrakcji, dmuchańce, teatrzy, warsztaty, grochówka i wiele więcej. Wstęp bezpłatny od godziny 12 do 17. Zapraszają miasto Leszno, MOG Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, 4 Pułk Przeciwlotniczy, Garnizon Leszno.
1: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebook.

0: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: oferty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: I po reklamie.

0: Słuchajcie, lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linette mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
8: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
9: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
10: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Autobusy na prąd będą jeździć po Lesznie. 7 dokładnie z ładowarkami miasto kupiło za 21 milionów. Dostało spore dofinansowanie na szczęście. Słuchajcie, po Lesznie jeździmy tak, no już niezbyt płynnie, szczególnie w okolicach Ronda Gronowo. Pogoda taka w sam raz na tę porę roku. Jutro będzie właściwie kopiuj w klej z tego, co dzisiaj mamy za oknami.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
18: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
17: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia

0: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
1: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
2: SK Leszno News.
3: Tomek Szymlet, w szpitalu w Lesznie usunięto 11-kilogramowego guza. To był guz w obrębie jajnika, jak się okazuje, nie był rekordowy.
4: Poparowaliśmy guza, który ma 35 kg, to największy 70.
3: Mówił Piotr Klimczak, kierownik ginekologii. Jego właścicielka jest dziś szczupłą i aktywną fizycznie osobą. Kościan przygotowuje się do budowy pełnowymiarowego boiska przy ulicy Maja. Jak mówi burmistrz Sławomir Kaczmarek, kluczowe są teraz rozmowy o gruncie.
5: Jesteśmy na etapie dogadywania się z przedsiębiorcą, aby ten teren przyjąć.
3: Wniosek o dofinansowanie w miasto złoży jesienią.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów
10: tenisowych. Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
9: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
10: Tu Pawełek, dzień dobry.
9: Dzień dobry.

0: McDonald, this is the life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przejmij McDonald, przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Chcę tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
16: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
17: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnych.

0: na stronie.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel, Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Catch me or go Houdini. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy, mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, nie, nie. Jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką.
3: Więc oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj. Spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
3: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
3: Tak, dokładnie,
2: no właśnie,
3: dokładnie
2: bardziej
3: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
3: Chyba był luz.

0: Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.
1: Sorka.
0: Kochany zięciu.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
0: Tak, takiej typowej teściowej z kawałką.
2: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
1: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 5 stów na buty do wydania w sklepach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Dzięki czemu jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
2: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę frunął już 4 pory roku, a zatem

0: marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
1: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę frunął już 4 pory roku, a zatem wi-

0: Party od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pierowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze, zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci Pawełku dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: 918 944 569.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
12: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: I po reklamie.

0: Nora i Maciej Musiałowski wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
3: Skoda. Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10.

0: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1 plus

0: Cenne 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery, 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie

Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie

0: jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Korki w tej chwili w Lesznie największe w okolicach Ronda Gronowa, ale a propos rond, jutro od Ronda Konkolewo tam w stronę Dobramyśli dalej do Krajowej 12 do skrzyżowania droga będzie już zamknięta, rusza remont, do lipca potrwa, a objazdy poprowadzą przez Konkolewo. Jutro będzie taka sama pogoda jak dzisiaj, do 21 na plusie i słonecznie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Jest 17. Paulina.

0: Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
0: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
0: A ich kolejny mecz już w piątek.
3: SK Leszno News.
4: Joanna Nachaliasz. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom. 43-latek z powiatu zielonogórskiego i 49-latek z kościańskiego. Ukradli 3 ciągniki siodłowe. Pojazdy stały na ogrodzonym placu firmy w gminie Kościan. Jeden z zatrzymanych to jej były pracownik. Ciągniki odzyskano w powiecie nowosolskim. Jeszcze w tym roku powstanie wyczekiwana przez rowerzystów ścieżka z Lipna do Leszna. Jak informuje wójt Lipna, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wygospodaruje na nią miejsce w nietypowy sposób. Przesunie oś jezdni i zlikwiduje dotychczasowe pobocza.
3: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia S.
7: Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
6: Bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna
7: pięknie.
6: Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse, Zalion i Ozone Dragon, Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
7: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ano, ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniowo, Sebastian,
2: dobry.
0: Jeżeli nas słyszysz, to było naprawdę...
2: Ja ci doleciało.
0: O, jest, mamy.
2: Witamy państwa.
0: Witamy
2: Jacy.
0: Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma ten piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Dzień dzieciaka z Łomej gra ta czwarta edycja.
8: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
9: Wśród darmowych atrakcji czekają na was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
8: a także byczek Fredek i żużlowcy Unii Leszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
7: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
9: A to wszystko za free!
8: Całe wydarzenie poprowadzi duet
9: DJ Inox
8: i Tomasz Dryła.
9: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
8: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
7: Wpadaj do nas!
10: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy i hem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
11: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
12: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na

0: Jeremy Sikorski, wracam na antenie Radia SK, my też do was wracamy. Można o nas mówić, ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w
0: komplecie. Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani tak Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.

0: Gratulacje, pani Jadzie, pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
1: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle, jak zwykle. Chodź Jadzia, a zatańczymy Bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
3: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychać, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: Co od 10 do 15.
1: Wśród darmowych atrakcji czekają na Was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
0: a także byczek Fredek i żużlowcy Unileszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
2: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
1: A to wszystko za free!
0: Całe wydarzenie poprowadzi duet
1: DJ Inox
0: i Tomasz Dryła.
1: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
0: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
2: Wpadaj do nas!
3: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
4: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
5: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
4: A imprezę firmową zorganizować tam można?
5: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
6: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat

0: Rośnie do 50%, a tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar, Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Zapraszamy całe rodziny na Miejski Dzień Dziecka pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź do nas pod chmurkę. Połączony z wyjątkowym Dniem Rodziny Wojskowej. W sobotę 30 maja w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka czekać będzie mnóstwo atrakcji, dmuchańce, teatrzyk, warsztaty, grochówka i wiele więcej. Wstęp bezpłatny od godziny 12 do 17. Zapraszają Miasto Leszno, MOG Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, 4 Pułk Przeciwlotniczy, Garnizon Leszno.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: To nas łączy.
0: Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej.

0: Przecież każdy wychodzi ze Stopcafe z chipsami Lays.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stopcafe.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie Warsaw Music Festival.

Buren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie Warsaw Music Festival.

0: mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Jeśli byliście zadowoleni z tego, jaką mieliśmy dzisiaj pogodę, to jutro będziecie równie zadowoleni, bo tak samo do 21 stopni powyżej zera, tak samo słonecznie jak dzisiaj będzie, potem w czwartek troszkę cieplej, a uwaga, w sobotę niewykluczone, że przelotnie popada deszcz. Ale jeśli popada, to tylko przez chwilkę i potem znów będzie pięknie i słonecznie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
10: SK Sport News.
9: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zaczyna

0: Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
1: SK Leszno News.
2: Joanna Haliasz. Trwa ustalanie przyczyn i szacowanie strat po pożarze w zakładzie w Chruścinie. Kilka dni temu wielki ogień strawił całą część produkcyjno-magazynową firmy. 400 pracowników wysłanych zostało na razie na urlopy. Na razie nie wiadomo, czy zakład zostanie odbudowany. Wczoraj odwiedził go wicewojewoda dolnośląski, który zadeklarował pomoc. Organizatorzy Antidotum Airshow Leszno potwierdzili obecność legendarnych maszyn polskich sił zbrojnych. W czerwcu na wystawie statycznej zobaczymy śmigłowiec Apache oraz kultową Bryzę, a w przelocie formację Orlików.
3: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato,

nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład, albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messengerski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w Imprezie New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w Imprezie, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł.

0: jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
1: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajtany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuję samochód do pełna. Pozdrawiam.
1: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil. Radio
3: SK. Reklama.
4: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, check it out.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Traktatu Bożkowo. Musicie tu być. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku.

najlepiej, zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku

0: dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK, no powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje Kamila. No w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w

0: Radio.sk. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
7: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.
1: Piję kawę, jest cudownie, pocałunków lekka pianka.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zapraszamy całe rodziny na Miejski Dzień Dziecka pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź do nas pod chmurkę. Połączony z wyjątkowym dniem rodziny wojskowej. W sobotę 30 maja w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka czekać będzie mnóstwo atrakcji, dmuchańce, teatrzyk, warsztaty, grochówka i wiele więcej. Wstęp bezpłatny od godziny 12 do 17. Zapraszają Miasto Leszno, MOG Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, 4 Pułk Przeciwlotniczy, Garnizon Leszno.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty.

0: kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywień, lider w regeneracji DPF.
7: I po reklamie.
8: Leszno na czasie. Dzień dobry, w środę, dzień dobry, Tomek Szymlec. Słuchajcie, jeszcze wczoraj narzekałem, że nie mogę znaleźć informacji dotyczących miejskich obchodów Dnia Dziecka, bo jakby Dzień Dziecka bez miejskiej imprezy. I proszę bardzo, odbędzie się takowa już w najbliższą sobotę o godzinie 17 w Alei Gwiazd Żużla od 12 do 17. W ten sposób miało być. Wujek Ogórek wystąpi z koncertem, będzie spektakl Myszki Teatru Pompon, lokalni artyści wystąpią, warsztaty plastyczne, dmuchańce, pokaz sprzętu wojskowego. Oczywiście, jak i wojsko, to pyszna grochówka też się pojawi, będzie też wiele, wiele innych niespodzianek, także gremialnie dzieciaki z rodzicami albo i bez nich, jeśli są starsze, na rowery, czy tam pieszo, czy autobusem elektrycznym do Alei Gwiazd Żużla w sobotę.
9: Muzyką się żyje.
10: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, albo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej, elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. Powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y, no i gramy za chwilę. A po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapraszamy całe rodziny na Miejski Dzień Dziecka pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź do nas pod chmurkę. Połączony z wyjątkowym Dniem Rodziny Wojskowej. W sobotę 30 maja w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka czekać będzie mnóstwo atrakcji, dmuchańce, teatrzyk, warsztaty, grochówka i wiele więcej. Wstęp bezpłatny od godziny 12 do 17. Zapraszają Miasto Leszno, MOG Leszno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, 4 Pułk Przeciwlotniczy Garnizon Leszno.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka

0: A banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70. Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy? Jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę? Chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję? Zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
3: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I peklamie.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil.
3: Może czekoladę z maliny. Czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil.
3: Owsianka z truskawkami. Dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia.
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych
0: świetnie,
2: potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, no coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak. No Klaudia.
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil.
3: Ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra, Klaudia.
2: Co można na przykład truskawki ze śmietaną?
0: Dobrze, Kamil.
3: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z
0: no
2: truskawkami
0: dobra,
2: na
0: dobra,
2: zimę.
0: Słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba...
3: Kisiel!
0: Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie.

Mr. Know-it-all, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam.

0: Dobra,
1: dobra,
0: słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba... Proszę, albo Google, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Tkowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
2: Wow, brawo Klaudia. Dziękuję.
1: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este. Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

0: informacja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
3: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
4: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I pory.
13: Leszno na czasie.
14: Dzień dobry, Tomek Szymlet, jest środa, a jutro rozpocznie się taki klimat bardzo koncertowy, bowiem wystąpi znana persona, jeśli chodzi o polski show biznes w Miejskim Ośrodku Kultury. Zgadnijcie kto? Ano Skolim, który to już raz w regionie naszym i nie ostatni, bo jeszcze na paru innych imprezach się pojawi. Jutro godzina 19, Skolim w Moku, natomiast będzie można w piątek wybrać się na Latin Night do zakładu. Jak lubicie klimaty salsa, bachata, ragaton, te wszystkie takie, prawda, bardzo bliskie tańce, że tak powiem, tam będą też inne klimaty, to wbijajcie, wstęp jest dla wszystkich bezpłatny na tę imprezę.
15: Muzyką się żyje.
16: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla Was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do Was? Dlaczego Wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
16: poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony, przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak zagramy tuż po 20.

0: gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje? Jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, z Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wesce o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki, to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano. Radio
2: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
3: Chcę tylko słońce czuć.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę Twix.

0: twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No a jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą. Może się zakręcicie, wylot w piątek. A dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No i jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być. Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
6: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml.

0: 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Leszno na czasie.
3: Dzień dobry, Tomek Szymlet. Jesteśmy na półmetku tygodnia, bliziutko już do weekendu, a potem Boże Ciało i też taki bardzo weekendowy tydzień, można powiedzieć, w którym dziać się będzie dużo. Będzie m.in. 3 czerwca Parada Muzyki Klubowej i będzie przejazd przez miasto odkrytego autobusu z DJ-ami i potem w Starej Gazowni impreza. I headlinerem, myślę, tego wydarzenia będzie bez dwóch zdań DJW, którego bardzo lubię, który gra bardzo fajne house'y. A a propos fajnych house'ów, to też 3 czerwca Taste the Music at the Castle, czyli house'y w Rydzynie, m.in. Niwald, Angelo Mike, czy też Nowika, wielu innych DJ-ów. Wiadomo, ekipa z Taste the Music to organizuje, czyli ten znaczek jakości jest. Ja mam 2 podwójne zaproszenia. Tomek@sk.pl, mailujcie po nie.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Lesznie.

0: Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskiej Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
1: SK Music News.
0: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
1: SK Music News.
0: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę. Polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha, obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem, to było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
3: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
3: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i

0: i będę z tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale, pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku, na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, tak w sensie ten taką akcję telewizyjną sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych

0: potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
1: Mój pierwszy raz z Sanach.
0: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy i no, było tych naszych pierwszych

0: bo i była gościem na naszej trasie. Tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Le Mans dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra. Bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo też płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Le Mans był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
1: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała.

0: Grała wtedy z Whitney Houston, jej I Wanna Dance With Somebody. Z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven Is A Place On Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News. SK Leszno News.
2: To jest podsumowanie dnia w Radiu SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet. Twierdza Smoczyka wciąż niezdobyta. Młodzieżowa ekipa Unii Leszno od pierwszego biegu wysłała rywalom jasny komunikat. Na własnym torze zamierzamy sięgnąć po pełną pulę i słowa dotrzymała, pewnie wygrywając czwartą rundę Ekstraligi U24 z dorobkiem 32 punktów. Absolutnym liderem biało-niebieskich był kapitalnie dysponowany Kacper Mania, który już na starcie spisał się doskonale, a całe zawody zakończył z dorobkiem aż 12 punktów. Jednak to nie był sukces jednego aktora. Niezwykle cenne i równe punkty dorzucali pozostali zawodnicy Emil Konieczny, Jakub Żurek oraz świetnie prezentujący się na torze Cooper Rushen. To właśnie start Rushena dostarczył leszczyńskim kibicom największych nerwów i skrajnych emocji. W swoim ostatnim wyścigu żużlowiec gospodarzy zanotował fatalnie wyglądający upadek na wyjściu z drugiego łuku. Na stadionie na moment zapadła cisza, jednak zawodnik wykazał się ogromnym refleksem i w porę ewakuował się z motocykla. Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się jedynie na strachu. Po chwili było już wiadomo, że Rushenowi nic poważnego się nie stało. Leszczynianie z 32 punktami pewnie stanęli na najwyższym stopniu podium. Za ich plecami z 4-punktową stratą zawody ukończyli młodzieżowcy z Lublina. Trzecie miejsce przypadło ekipie z Torunia, a stawkę zamknęła drużyna z Zielonej Góry, która uzbierała 21 punktów.
3: W szpitalu w Lesznie usunięto kobiecie 11-kilogramowego guza. To był guz w obrębie jajnika. Jak się okazuje, nie był największym, z jakim mieli do czynienia tutejsi ginekolodzy.
4: Ten guz, który był ostatnio, faktycznie był większy, 11-kilogramowy. W zeszłym roku mieliśmy parę takich guzów.
3: Mówi Piotr Klimczak, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego i ginekologii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym imienia Jana Johnstona w Lesznie.
4: W poprzednim roku operowaliśmy guza, który miał 35 kg, a największy 70.
5: Chce pan powiedzieć, że kobiety dźwigają taki ciężar, 70 kg w sobie?
4: Tak, potrafią. O przyczynach nie będziemy tam dyskutować, ale jest to fakt i te guzy czasami doprowadzają do kompletnej dysfunkcji społecznej, niewychodzenia z domu. Najczęstszą przyczyną jest strach przed operacją. Drugą niestety przyczyną jest to, że dostały informację, że tego nie da się zoperować. I z czasem z tą wiedzą żyją, guz rośnie, aż doprowadza do sytuacji, w której no, jest to krytyczne dla zdrowia i dla życia pacjentki. No i wtedy też trzeba podjąć się takiej operacji, bo już jest to operacja ratująca życie.
5: Operacja długo trwała, na ile te sprzęty pozwalają ją skrócić na przykład?
4: To przede wszystkim zależy tak naprawdę, czym jest ten guz. Czy on jest nowotworem łagodnym, czy on jest nowotworem granicznym, czy złośliwym. Ze względu na to, że wtedy zakres tej operacji jest zupełnie inny i często czas trwania takich operacji to jest po 6, 7, 8 godzin. Jeśli guz jest łagodny, no to wtedy możemy się ograniczać do usuwania samego guza, chociaż usuwanie technicznie tak wielkich guzów jednak wymaga czasu i odpowiedniego prowadzenia pacjentki również ze strony anestezjologicznej.
5: Profilaktyka, tak? Badajmy się, ale jak zaapelować do tych, które mają ten strach?
4: Tak, żeby się nie bały medycyny, udzielenia im pomocy. Jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze lepiej się zapytać. Przyjść, zapytać się o poradę i uzyskać poradę, w której każdy odpowie zgodnie ze swoją wiedzą, w sposób rzetelny, w jakiej sytuacji jesteśmy, co możemy dla pacjentki zrobić i czy jest to po prostu możliwe do wykonania. W 99% na pewno jest to możliwe do wykonania.
3: 70-kilogramowy guz doprowadził do tego, że kobieta przez 2 lata nie wychodziła z domu. Dziś jest szczupłą i aktywną fizycznie osobą. Mimo ogromnego postępu medycyny, to wciąż wczesne wykrycie zmian jest

0: kluczowe w leczeniu, dlatego tak ważne są regularne wizyty i badania.
1: Władze Kościana robią kolejny krok w stronę budowy nowego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego dla Obry Kościan. Inwestycja planowana przy ulicy Maja na tyłach szkoły podstawowej nr 1 wkracza w kluczową fazę przygotowań. Samorząd intensywnie pracuje teraz nad dwoma torami, formalnym pozyskaniem gruntu oraz dokumentacją techniczną. Jak przyznaje burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek, miasto prowadzi rozmowy z przedsiębiorcą i kompletuje projekt.
2: Obecnie procedujemy także projekt budowlany na zrobienie czy zaprojektowanie boiska pełnowymiarowego, to znaczy pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią plus zaplecza sanitarno-szatniowego.
1: Nowoczesny obiekt ze sztuczną murawą i pełnym zapleczem socjalnym to jednak ogromny wydatek, na który miasta w tym momencie po prostu nie stać. Szacuje się, że inwestycja może pochłonąć nawet 5 milionów złotych. Kluczem do sukcesu i wbicia pierwszej łopaty będzie zatem pozyskanie gigantycznego dofinansowania zewnętrznego. Kościański magistrat celuje w środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Burmistrz Kaczmarek bez ukrywania faktów mówi o planie finansowym i finansowych realiach miasta.
2: Do jesieni będzie ogłoszony nabór na dofinansowanie w Ministerstwa Sportu i Turystyki. Taki wniosek aplikacyjny chcemy złożyć i jeżeli uzyskamy na wiosnę przyszłego roku dofinansowanie, no to ruszymy z inwestycją. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania, no to tutaj sprawa się troszkę nas komplikuje, bo niestety ta inwestycja w naszej ocenie, oczywiście nie mamy się tylko kosztorysu, ale to jest w granicach 4,5 do 5 milionów złotych, no i na tą chwilę nie stać miasta, żeby taki jednorazowy wydatek w takiej kwocie wydać. Jeżeli chodzi o ministerstwo, to tutaj, że dofinansowanie rzędu 50-60%, to wszystko zależy od szczegółu programu, ale taki jest mniej więcej program, tak jak chcemy wybudować to boisko przy ulicy Maja.
1: Decydujące rozstrzygnięcia w sprawie nowego boiska dla Obry zapadną więc wiosną przyszłego roku. Przed nami wielki hit PGE Ekstraligi i wyjazdowe starcie w Ogólni Leszno w Zielonej Górze, a żużlowe emocje już teraz sięgają zenitu. Wszystko za sprawą potężnej mobilizacji leszczyńskich ultrasów, która najwyraźniej mocno zaniepokoiła kibiców z Lubuskiego. W odpowiedzi na bojowy filmik Byczej Armii fani Falubazu postanowili odpalić generatory sztucznej inteligencji, by wbić rywalom szpilkę. Podłożyli oni obraz wygenerowany przez AI pod oryginalny głośny doping z Leszna, przedstawiając fanów Unii w prześmiewczej procesji na krowach i bykach. Dla kibiców z Leszna takie internetowe prowokacje i odgrzewanie starych stereotypów to jednak żadna nowość. Od lat cała żużlowa Polska próbuje ugryźć najbardziej utytułowany klub w kraju, co lokalni fani traktują jako najlepszy dowód na kompleksy rywali. W pamięci wciąż pozostają przecież dawne akcje z wrocławskiego toru, czy dziwaczne przyśpiewki intonowane na innych stadionach. Zielonogórzanie mogą dwoić się i troić w internecie, ale rzeczywistość oraz historyczne i tabeli nie oszukają. W środowisku leszczyńskich kibiców panuje pełen spokój. Bo bez względu na to, co wygeneruje komputer z Zielonej Góry, królowa jest tylko jedna i nosi biało-niebieskie barwy. Prawdziwa odpowiedź padnie tam, gdzie liczy się to najbardziej, w sektorze gości na stadionie Falubazu, skąd popłynie potężny leszczyński ryk. A więcej o tym zdarzeniu, o filmiku ultrasów z Leszna i odpowiedzi ultrasów z Zielonej Góry na naszej stronie internetowej. Zachęcam do poczytania i do pooglądania zdjęć.
0: Przyjechały. Dziś oficjalnie przekazano 7 autobusów elektrycznych. To pierwsze takie pojazdy w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Elektryczne Solarisy wozić będą pasażerów od poniedziałku 1 czerwca, kiedy to wejdzie w życie nowy, zmieniony rozkład jazdy.
3: Przypomnę, że wartość dofinansowania,
0: mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki,
3: to ponad 15,5 miliona złotych ze środków europejskich. Myślę, że to jest warto podkreślać w tych czasach, kiedy bardzo wiele osób kontestuje czy kwestionuje przynależność Polski do Unii Europejskiej. Myślę, że te jeżdżące autobusy po naszych ulicach będą świadczyły o tym, że Leszno również korzysta z Krajowego Planu Odbudowy. Łączna wartość 21 milionów, 7 autobusów, 4 stacje ładunkowe. Myślę, że przede wszystkim mieszkańcy Leszna i regionu czują zmianę i dużo lepszy komfort komunikowania się. Chciałem z tego miejsca również bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w napisanie projektu, potem skutecznie uzyskane środki. Panie dyrektorze, myślę, że to się Pana również osobista satysfakcja i sukces Pana całego zespołu. Bardzo serdecznie dziękujemy za to zaangażowanie.
4: Chcę przekazać Panu dyrektorowi taki symbol naszej fabryki i naszych autobusów. Jest to zielony jamnik. Często jestem pytany, czemu jamnik i dlaczego zielony? Więc niektórzy się domyślają, inni nie. Jamnik, bo autobusy są długie i niskopodłogowe, a zielony, bo ekologiczne. Panie dyrektorze.
5: Dziękuję za zaproszenie na prezydenta, pana dyrektora.
0: Mówi Jacek Domagała,

0: MZK w Lesznie.
1: Rok temu, jak wróciłem od pana prezydenta, umowa była podpisana 11 czerwca, stanąłem dokładnie w tym miejscu, już widziałem wizję tych autobusów. Widziałem, jak one będą wyglądały, widziałem, jak Solaris je przygotuje i powiem więcej, to są autobusy marki premium. Tu nie było księgowego. Stałem z szacunkiem dla księgowych, ale nie było księgowego, żeby po prostu ciął koszty. Tu jest tego autobusa wszystko, co jest najlepsze. Silnik centralny, baterie, system informacji pasażerskiej, monitoring. Wszystko to naprawdę jest najwyższej półki. Pamiętam, jak chciałem do pana prezydenta z tkaninami, to wtedy dywanami miałem handlować. Takiej dobrej jakości przyrozum tkaniny po prostu do pokazania i w sumie do wybrania tej tkaniny, która jest na siedzeniach w naszych autobusach. Podobnie było właśnie z fotelami. Bukaskim przyjeżdżali różni wytwórcy, producenci foteli do tych autobusów. Mają być najlepsze, wygodne i takie, które zapewnią, mówię, bezpieczeństwo pasażerom, komfort kierowcom, a mechanikom po prostu przyjemność ich naprawy.
0: Nowe autobusy już gotowe prawie do jazdy, ale jeszcze w trasę nie wyruszą dziś.
2: Stefan Szymański, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Dzisiaj nie wyruszą, ponieważ od 1 czerwca mamy nowy rozkład jazdy, gdzie zgodnie z zapisami w KPO czas między poszczególnymi autobusami w szczycie będzie 20 minut, czyli skracamy czas przejazdu oraz zwiększamy liczbę autobusów na naszej trasie.
0: Pierwsze elektryki w taborze MZK nie będzie słychać, kiedy kierowca przyjechał i wyjechał?
2: Będzie słychać, będzie, na pewno będzie słychać, ponieważ no jednak mimo wszystko opony, asfalt, jakieś dźwięki wydaje, ale już na pewno nie będzie tej woni spalonego oleju napędowego i nie będzie takiego hałasu jak przy dieslach.
0: Ile będzie z tymi autobusami w taborze w takim razie pojazdu?
2: W sumie pojazdów do jazdy będzie 25, ale na trasach będziemy wykorzystywać 21. Te 4 będą rezerwowe. No w szczycie możemy również korzystać z tej 4 rezerwowych.
0: Jeździł już pan, testował, jak wypada?
3: No średnio.
0: O.
3: No ciężej się kręci. A tak ogólnie zobaczymy w praniu.
0: No ale Solarisy już macie.
3: No ale to jest inna półka. To jest elektryka, to jest jednak diesel i zobaczymy, jak będzie się w mieście sprawował.
0: Pan to zdanie też podziela?
4: Kierowca starej daty lubi, jak z tyłu czuć smarem, pracuje, hałasuje i wtedy się pewnie czuje, bo jak jest cicho, no to tak trochę stresik jest.
5: Dobrze, że nikt nie słyszy, to jest dyrekcja albo
3: strony. Tu ani nie słychać, jak silnik się odpala, nie? Niby już chodzi.
4: Przychodziło z autosana, się wysiadało, rzeczy na wieszak, przechodziło się później za jakąś godzinę czuć smarami, olejem, spalinami. Później już przyszły następne Solarisy, już było mniej tego, wiadomo, tankowanie Volvo już tu jeszcze czyściej, a tutaj to całkiem będzie.
0: Nie było wątpliwości, że się było w pracy, nie?
4: Oj tak, to już się żony nie oszukało.
0: Jak wyglądają pierwsze elektryki w taborze MZK w Lesznie, zobaczycie na leszno.sk.pl.
6: Miasto zaprasza dzieci już w sobotę na miejskie obchody Dnia Dziecka połączone z Dniem Rodziny Wojskowej. Wydarzenie odbędzie się w Alei Gwiazd Żużla przy stadionie. Impreza o charakterze otwartym rozpocznie się o 12 i potrwa do 17. Na uczestników spotkania czeka szereg bezpłatnych propozycji przygotowanych przez miejskie instytucje oraz lokalny garnizon wojskowy. W programie ujęto występy artystyczne, w tym koncert Wujka Ogórka oraz spektakl Teatrzyku Pompon, a także prezentacje lokalnych grup i sekcji. Na Dzień Dziecka zaprasza Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.
7: Dmuchańce, występy, teatrzyki, grochóweczka.
6: Oprócz strefy rozrywkowej i warsztatów plastycznych dla najmłodszych, istotnym elementem wydarzenia będzie obecność 4. Pułku Przeciwlotniczego. Żołnierze zaprezentują swój sprzęt wojskowy. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Czarna seria kontuzji w boksie ekipy z Zielonej Góry trwa w najlepsze, a sytuacja kadrowa przed zbliżającym się hitem z Pogonią Leszno staje się dla tamtejszego sztabu szkoleniowego wręcz dramatyczna. Zielonogórzanie, którzy i tak notują fatalny początek sezonu w PGE Ekstralidze z dorobkiem zaledwie 2 punktów, w niedzielnym meczu na własnym torze będą musieli radzić sobie bez swoich kluczowych ogniw. Do listy nieobecnych w ostatniej chwili dołączył lider formacji seniorskiej Dominik Kubera. Zawodnik uległ groźnemu wypadkowi podczas wtorkowego meczu Ligi Szwedzkiej w Motali. Upadek już w 4. wyścigu dnia zakończył się dla niego fatalnie. Szczegółowe badania lekarskie wykazały złamanie obojczyka, co definiuje

0: definitywnie wyklucza go ze startu w najbliższym klasyku. To jednak dopiero początek potężnych zmartwień Falubazu. W niedzielę zabraknie również Damiana Ratajczaka. Młody żużlowiec w połowie kwietnia uległ makabrycznemu wypadkowi podczas eliminacji srebrnego kasku w Rybniku, gdzie uderzył w bandę i został przygnieciony przez motocykl. Wychowanek leszczyńskiego klubu przeszedł skomplikowaną operację zespolenia lewej kości udowej oraz urazu barku w konińskiej klinice i obecnie przechodzi żmudną rehabilitację. Dla Ratajczaka ten mecz miał mieć ogromny, niezwykle emocjonalny wymiar. Po burzliwym i głośnym transferze do Zielonej Góry majowe spotkanie miało być jego wielkim powrotem na stare śmieci i okazją do zaprezentowania się przed leszczyńską publicznością. Fatalny uraz ostatecznie odebrał mu tę szansę. Niedzielne zawody, które zakończą pierwszą rundę sezonu zasadniczego, rozpoczną się o godzinie 19:15.
1: SK Leszno News.
2: W Radiu SK Leszno czas na magazyn lokalny. Zapraszamy Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Zespół szkół ogólnokształcących we Włoszakowicach przygotowuje się do ważnej uroczystości. 3 czerwca w środę odbędzie się nadanie sztandaru branżowej szkole pierwszego stopnia imienia weteranów działań poza granicami państwa. W programie znalazły się m.in. piknik militarny i koncert orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Uroczystość rozpocznie się o 9:00 mszą polową na placu apelowym szkoły przy ulicy Kurpińskiego. Godzinę później rozpocznie się piknik dla mieszkańców z niespodzianką, który potrwa do 16:00. Orkiestry posłuchać będzie można o 19:00 na placu przed Pałacem Sułkowskich. Nadanie sztandaru branżowej szkole pierwszego stopnia imienia weteranów działań poza granicami państwa. W programie znalazły się m.in. piknik militarny i koncert orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Uroczystość rozpocznie się o 9:00 mszą polową na placu apelowym szkoły przy ulicy Kurpińskiego. Godzinę później rozpocznie się piknik dla mieszkańców z niespodzianką, który potrwa do 16:00. Orkiestry posłuchać będzie można o 19:00 na placu przed Pałacem Sułkowskich.

wakacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Uroczystość rozpocznie się o 9:00 mszą polową na placu apelowym szkoły przy ulicy Kurpińskiego. Godzinę później rozpocznie się piknik dla mieszkańców z niespodzianką, który potrwa do 16:00. Orkiestry posłuchać będzie można o 19:00 na placu przed Pałacem Sułkowskich.

Augustynia. Sprawdzione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe, głównie kremy do protez oraz kawy. Stratę oszacowano na blisko 1000 zł. Z kolei 19 marca w markecie w Podliszkach sprawdziono artykuły spożywcze.

0: Mężczyzna został przekazany już funkcjonariuszom Straży Granicznej i w najbliższym czasie opuści terytorium naszego kraju. W trybie przyspieszonym stanie przed sądem 47-latek zatrzymany przez górowską policję. Mężczyzna kierował samochodem i o 14 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Nie za to jednak stanie przed sądem. Za co więc? Mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
1: W poniedziałek funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego podczas służby z wykorzystaniem radarowego miernika prędkości zauważyli samochód osobowy, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Policjantka zatrzymała do kontroli osobowego Citroena. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec gminy Krotoszyn, który jechał o 14 km szybciej niż pozwalają na to przepisy. Jak się jednak szybko okazało, wykroczenie drogowe nie było jedynym problemem kierującego. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 47-latek posiada obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Gostyniu. Policjantka poinformowała mężczyznę, że swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa z artykułu 244 Kodeksu Karnego, czyli prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego zakazu. Dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości. Funkcjonariusze uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę, a pojazd został przekazany osobie przez niego wskazanej. 47-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie wykonano dalsze czynności procesowe. Teraz mężczyzna w trybie przyspieszonym stanie przed Sądem Rejonowym w Głogowie, który zdecyduje o jego dalszym losie.
0: Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce oraz rawiccy policjanci wsparli Zakątek Weteranów. To wyjątkowe miejsce, w którym psy i konie po latach służby w Policji, Straży Granicznej czy Wojsku spędzają swoją zasłużoną emeryturę. O pomocy i stowarzyszeniu Zakątek Weteranów mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
2: Stowarzyszenie Zakątek Weteranów to wyjątkowe miejsce, w którym psy i konie po latach służby w Policji, Straży Granicznej czy Wojsku spędzają swoją zasłużoną emeryturę. To tu trafiają zwierzęta, które przez lata ratowały ludzkie życie, pomagały w działaniach poszukiwawczych, chroniły i wspierały funkcjonariuszy w codziennej służbie. I w ostatnich dniach to niezwykłe miejsce odwiedzili w ramach wolontariatu uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce oraz rawiccy funkcjonariusze, którzy postanowili wesprzeć stowarzyszenie i jego podopiecznych. Uczniowie przywieźli ze sobą karmę dla psów i koni, przysmaki, na przykład takie jak jabłka i marchewki oraz potrzebne akcesoria takie jak miejskie piłki i inne drobne przedmioty ułatwiające codzienną opiekę nad zwierzętami. To jednak nie wszystko. Mundurowi aktywnie włączyli się w prace porządkowe, posprzątali wybiegi, wyczesali psy i konie, zabrali zwierzęta na spacer, spędzili z nimi czas, którego weterani zawsze potrzebują najbardziej, czyli ten czas bliskości i uwagi. Po intensywnym dniu pełnym pracy i zaangażowania wolontariusze zakończyli wizytę w wspólnym ognisku, gdzie upiekli kiełbaski i podsumowali swoją działalność. Takie inicjatywy pokazują, jak ważne

0: Ważne jest bycie wrażliwym i jak ważna jest gotowość do działania wśród młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wiążą swoją przyszłość z służbami mundurowymi. To również piękny gest wobec zwierząt, które przez lata służyły człowiekowi z pełnym oddaniem. Stowarzyszenie Za Kontakt Weteranów buduje obecnie nową siedzibę w miejscowości Akrzyn. Każda złotówka przybliża do stworzenia bezpiecznego, komfortowego domu dla zasłużonych psów i koni. Jeżeli macie Państwo ochotę wesprzeć to miejsce, zapraszamy na stronę zakontaktweteranów.pl.
1: Podopiecznych i Zakątek Weteranów zobaczycie na profilu facebookowym Policji w Rawiczu. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom. Ukradli 3 ciągniki siodłowe, które stały na placu firmy w gminie Kościan. Jeden z zatrzymanych to jej były pracownik. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
2: Do kościańskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o kradzieży 3 ciągników siodłowych z terenu ogrodzonego placu w gminie Kościan. Okrzywdzony wycenił straty na łącznie ponad 431 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy wytypowali sprawców tej kradzieży. Ustalili, że 8 maja mężczyźni po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń ogrodzenia dostali się na teren pracy, skąd skradli 3 ciągniki siodłowe. W miniony poniedziałek funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, 43-letniego mieszkańca powiatu zielonogórskiego oraz 49-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego. Jeden z zatrzymanych był byłym pracownikiem firmy, do którego należały pojazdy. Policjanci ustalili również miejsce przechowywania skradzionych ciągników na terenie powiatu nowosolskiego. Pojazdy zostały zabezpieczone i wkrótce wrócą do właściciela. Wczoraj prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem.
1: Za to przestępstwo każdemu z mężczyzn grozi do 10 lat więzienia.
3: Kierowcy zyskają nową drogę, a budżet leży na miliony. Wielki sukces negocjacyjny urzędników. Twarde negocjacje z firmami budowlanymi przyniosły spektakularny finał. Koszt budowy niezwykle ważnego dla Leszna łącznika drogowego do Gronowa spadło ponad 1 800 000 zł. Zamiast akceptować wysokie stawki z pierwszego przetargu, miasto wywalczyło potężny upust, a nowy faworyt do wykonania prac zadeklarował błyskawiczne wejście na plac budowy. Urzędnicy w sumie nie dali się ograć, a dogrywka zbiła wysokie ceny. Planowana trasa łącząca Rondo Antoniny z ulicą Gronowską to przecież inwestycja, na którą czekają tysiące mieszkańców. Każdy, kto codziennie traci czas w korkach na Rondzie Gronowo w godzinach szczytu, wie, że to kluczowe zadanie dla udrożnienia tej części miasta. Obecny prezydent Grzegorz Rusiecki od początku jasno deklarował, że budowa tej alternatywnej drogi jest dla niego priorytetem. Pod koniec kwietnia otwarto oferty w przetargu. Stawki rynkowe rzuciły wtedy wyzwanie miejskim finansom. Wpłynęło 7 propozycji. O tym, jakie były to propozycje i jak urzędnikom z Leszna udało się je zbić, mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
4: Przetarg na budowę nowego połączenia drogowego do Gronowa odbył się 24 kwietnia tego roku. W postępowaniu wzięło udział 7 firm i najtańszą z ofert złożyła wtedy firma Colas, proponując realizację inwestycji za kwotę ponad 18 milionów złotych. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na ponad 21,5 miliona złotych. Zgodnie z warunkami przetargu miasto mogło jednak przeprowadzić dodatkowe negocjacje cenowe z oferentami i skorzystało z tej możliwości. Wyniki tych rozmów właśnie zostały ogłoszone. Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert. Po jej zakończeniu miasto wybierze wykonawcę inwestycji. Budowa łącznika drogowego od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
3: W Lesznie ruszyły procedury związane z dostosowaniem stadionu imienia Alfreda Smoczyka do wymogów najwyższej żużlowej klasy rozgrywkowej. W Urzędzie Miasta otwarto właśnie oferty w postępowaniu przetargowym na modernizację i przebudowę oświetlenia obiektu. Inwestycja ma charakter obligatoryjny. Wynika to bezpośrednio z regulaminu Ekstraligi Żużlowej, w której rywalizuje Unia Leszna. Dotychczas klub korzystał z warunkowej zgody na organizację meczów przy obecnej infrastrukturze. Dalsza gra na tym szczeblu wymaga jednak podniesienia parametrów technicznych. technicznych stadionu. Różnica w wymaganiach jest spora. Aktualnie średnie natężenie światła na leszczyńskim obiekcie wynosi około 900 luksów. Nowe wytyczne ligi nakazują natomiast uzyskanie 1800 luksów na samym torze żużlowym oraz 1200 luksów na płycie boiska. Oznacza to konieczność całkowitej wymiany lub przebudowy istniejącego systemu. Dla samorządu kluczowa jest informacja, że zabezpieczone w budżecie środki okazały się wystarczające. W przetargu wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich opiewa na kwotę około 2 milionów 700 tysięcy złotych. Natomiast najdroższa wynosi 3,5 miliona złotych. Każda z tych propozycji mieści się w finansowych założeniach miasta. Teraz złożone dokumenty trafiły do urzędników, którzy prowadzą szczegółową analizę formalną. Po zakończeniu tych procedur nastąpi oficjalny wybór wykonawcy, który natychmiast będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Mimo że decyzja zapadła już kilka dni temu, wielu mieszkańców Leszna wciąż idzie na pamięć. Przed drzwiami zabytkowego gmachu na rogu ulicy Słowiańskiej i Alei Krasińskiego wciąż można spotkać zdezorientowanych klientów, którzy odbijają się od zamkniętych drzwi. Legendarny urząd pocztowy oficjalnie zmienił swój adres i od wczoraj przyjmuje interesantów w zupełnie nowej lokalizacji. Ta przeprowadzka to koniec pewnej epoki i zamknięcie niezwykle długiego rozdziału w historii miasta. W starym narożnym budynku poczta funkcjonowała nieprzerwanie od 1914 roku, czyli przez ponad 120 lat. Zmiana lokalizacji była jednak konieczna z powodów własnościowych. Historyczny obiekt należy obecnie do spółki Orange Polska. Ostatnie przesyłki i przekazy pod starym adresem zrealizowano w miniony piątek. Od wczoraj, 18 maja, nową siedzibę placówki jest okazała kamienica usytuowana przy ulicy Bolesława Chrobrego 45, dokładnie na rogu z ulicą Krótką. Cała strefa obsługi klientów została zorganizowana na parterze budynku i co ważne, lokal został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla mieszkańców odwiedzających okienka zmienią się wyłącznie ściany. Godzina otwarcia pozostaje bez zmian. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 18. Na miejscu spotkamy również tę samą dobrze znaną obsadę pracowniczą, a katalog dostępnych usług pocztowych nie uległ żadnym modyfikacjom. Warto jednak pamiętać o jednym logistycznym szczególe. Osoby, które do tej pory korzystały z usług banku pocztowego, nie załatwią już swoich spraw w tym samym miejscu. Placówka bankowa nie przeniosła się na Chrobrego. Została na stałe ulokowana w oddzielnym budynku pocztowym przy ulicy Dworcowej. Tymek Blacha 2115, Kubańczyk oraz Łydka Grubasa i Piersi. Tak imponującego składu artystów mogłoby pozazdrościć w Schowie wiele dużych festiwali muzycznych. Organizatorzy oficjalnie odsłonili karty i zaprezentowali program tegorocznego Święta Miasta, który odbędzie się pod hasłem Lubuskie pełne mocy. Od 12 do 14 czerwca Plac Kosynierów zamieni się w prawdziwe centrum koncertowe regionu. Wielkie świętowanie wystartuje w piątek 12 czerwca. Po tradycyjnym korowodzie na scenie zacznie się prawdziwe hip-hopowe i rockowe uderzenie. Już o 18.30 przed publicznością zaprezentuje się Tymek, autor hitów generujących miliony odtworzeń w sieci. Zaraz po nim dawkę mocnego rockowego humoru zaserwuje ekipa z Łydki Grubasa, a piątkowy wieczór zamknie koncert niezwykle popularnego Kubańczyka. Sobota zapowiada się równie gorąco. O 20.00 w Schowę rozbuja jeden z najważniejszych obecnie reprezentantów polskiego rapu, czyli Blacha 2115. Z kolei o 21.00 klimatyczną zmianę o 180 stopni zapewni kultowa grupa Piersi, która z pewnością porwie wszystkich do tańca swoimi największymi szlagierami. Dni w Schowie to jednak nie tylko muzyka. Niedziela upłynie pod znakiem sportowych emocji podczas wyścigu Solid MTB Gravel Race w Lginiu oraz lokalnej tradycji w południowym dyktandzie o pióro burmistrza. Całość zwieńczy wyjątkowa wystawa z okazji 70-lecia Wschowskiego Domu Kultury. Co ważne dla wszystkich mieszkańców i gości, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia na Placu Kosynierów jest całkowicie bezpłatny.

0: opartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
1: Młoty kujące, wypożyczalnia. Piły mechaniczne, wypożyczalnia. Szlifierki, wypożyczalnia.
2: Osuszacze powietrza. Miernik

Reklama Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Ej, co u ciebie?
1: Zapisałem się do TEB Edukacja.
0: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
1: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
0: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
0: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
0: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
5: I po reklamie.

0: Kaleszno. Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być. Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
3: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
2: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie.

0: piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka!
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Leszno, 17 stycznia 90.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
5: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

0: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Esz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.